Nowy rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak Chciałbym zadzwonić, ale się martwię, że znowu odbierzesz i znów będziesz miała rację. Dlatego sam leżę w zimnej

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
0: Hit na maksa.
4: Poznań 93,5 FM.
5: Już tak, po prostu nawet słowa wstępu, zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

0: Reklama. Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?

jest pusty, to jedzie na koncert. Halo, powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię za późno. Halo, powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię za późno.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę.
5: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
8: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
15: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
16: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: I po reklamie.

0: października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: rana.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Spadek do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W 29 urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
12: I po reklamie.

0: To dla wszystkich jeszcze nie do końca dobudzonych w ten sobotni poranek. No spokojnie, ja też jestem po waszej stronie, dlatego gram takie nuty sobie też. Tobi Romeo i Fly High. RMF Max, odpalamy sobie sobotnie hity na maksa. Dawid Miązek, dzień dobry. Pierwszy weekend października. Na szczęście pogoda taka nie październikowa, tylko taka mniej więcej jak powinna być we wrześniu. Ja zostaję z wami do godziny 13. Dzisiaj Dawid Miązek, dzień dobry. Będzie dużo o grach, będą obszerne fragmenty podcastu Bratnie Dusza i przede wszystkim hity na maksa będą już teraz, no dobra, już za chwilkę. Taylor Swift i Trouble.
1: Reklama. Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: 20% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: I po reklamie.

0: szczęście to wszędzie jest.
1: Tak, ona widać i Tamagotchi w RMF Max. Mija 8 lat od premiery tego genialnego numeru. Tamagotchi, przypomnę tym, którzy się nie załapali, to jest taka gra kultowa wśród milenialsów, taka zabawka właściwie, że się opiekowaliśmy takim wirtualnym zwierzakiem, trzeba było się z nim bawić, ogarniać, karmić i tak dalej. No, wtedy to była zabawka, a dzisiaj to się nazywa po prostu rodzina, tylko że wtedy to w zabawce mogły się wyczerpać baterie, a dzisiaj to w nas. Na wyczerpane albo nie do końca doładowane jeszcze baterie teraz Alan Walker i Ava Max, Fate.

0: Nie pierwsze i pewnie nie ostatnie arcydzieło muzyczne od Robina Schulza tutaj z Watermathem Take It Slow w RMF Max. Ja tylko przypomnę, że jak co sobotę będziemy sobie dzisiaj w RMF Max sporo mówić o grach. Dzisiaj między innymi o najciekawszych premierach tego miesiąca. Między innymi nowe Call of Duty, ale też Gearsy wracają, Gears of War. No i powiemy sobie o powracającym Wiedźminie 3, bo dosłownie parę dni temu wyszedł remaster tej kultowej gry. To wszystko w Max Games już po 9:00, a za chwilę z nami Jamal i Policeman. RMF Max.
1: Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto, dużo dobrego.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: 20% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: I po reklamie.
2: Jestem Radek, a to moja ekipa.
3: Hey, this is Calvin Harris.
4: Cześć, tu Daria Zawiałów.
5: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Poznań 93 i 5 FM.
7: RMF Max.
6: RMF Max Poznań.

0: Joro z jednym z największych, albo i nawet największym swoim hitem ever. Słuchajcie, w tematach pogodowych, to jeżeli chcecie jeszcze skorzystać z ostatnich podrygów, to może nie lata, ale z takiej idealnej, złotej polskiej jesieni, to trzeba chyba w ten weekend, bo po weekendzie już się zacznie trochę aura psuć. Więcej o pogodzie za chwilkę sobie powiemy, a jak chcecie się pochwalić swoimi weekendowymi planami, to 3001 albo Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Dobra, jeszcze zanim pogoda, to coś fajnego. Zagramy nowość od Ebena, All of My Love.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
0: I po reklamie.
10: Monika?
11: I jeszcze ja, Macia!
12: Hey, it's Teddy Swims!
13: Hey, yo, this is Eminem!
14: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Poznań 93,5 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
18: Synoptycy prognozują dziś zachmurzenie zmienne w Poznaniu, małe, umiarkowane i duże, a na termometrach maksymalnie zobaczymy 20 stopni. Wiatr jest słaby, lekko odczuwalny i taki pozostanie, a ciśnienie wysokie. Padać dziś na pewno nie będzie, więc warto zaplanować sobie krótszy lub dłuższy spacer albo rower. Nie siedźcie w domach, korzystajcie z dobrej pogody. Jutro więcej chmur, a na termometrach maksymalnie 19 stopni, ale padać nie będzie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
19: Hity na maksa. Tak sobie patrzę na plan na najbliższe 60 minut.

Minuty w RMF Max, widzę Post Malone, widzę Sobla, widzę Swedish House Mafia i już wiem, że to jest dobry plan. I dobra playlista, już przygotowana. Eli Oaks nam ją otworzy z Lawinią Reasons. Dawid Miązek, zapraszam do 13:00.

No Promises, Cheat Codes i Demi Lovato w RMF Max. Demi Lovato, o której ostatnio jakoś tak jakby ciszej. No ostatnio było o niej głośno, bo schudła 23 kg w jakimś rekordowo krótkim czasie. No to tak sobie sama podniosła poprzeczkę, bo teraz musiałaby z powrotem przytyć i schudnąć na przykład 25 kg, żeby znowu trafić do serwisów plotkarskich, ale to chyba nie byłoby zbyt zdrowe. Także może lepiej Demi wróci do tworzenia muzyki. Czekamy na kolejne hity. Jeżeli chodzi o potencjalne hity gamingowe tego miesiąca, to za chwilę o nich będziemy sobie mówić w Max Games.

Sunflower od Post Malone, słuchacie RMF Maxa, my lecimy z Max Games, wracamy do tematu gier i zaczynamy od najciekawszych premier gier w październiku. Max Games. Dwie z październikowych premier, na które warto zwrócić uwagę, już wyszły. MXGP26 to jest coś dla fanów terenowego ścigania na dwóch kółkach. Gra z oficjalną licencją motocrossowych mistrzostw świata. A z kolei Ace Combat 8 to kolejna odsłona zręcznościowych symulatorów nowoczesnych myśliwców bojowych. A co przed nami jeszcze? No na przykład wielki powrót Gearsów. Gears of War E-Day. To będzie już szósta część tej kultowej serii kosmicznych strzelanek, a przy okazji prequel, dzięki któremu będziemy mogli poznać historię wojny mieszkańców planety teraz kosmiczną szarańczą. Gearsy wychodzą 6 października. Tego samego dnia premiera innej gry w kosmicznych klimatach, Star Wars Galactic Racer, i już po tytule można się domyślić, że to będzie ścigałka w uniwersum Star Wars. 13 października wychodzi Planet Zoo 2. To jest sequel hitowego tytułu, w którym tworzyliśmy własne niesamowicie rozbudowane takie mega ogrody zoologiczne. A też 13 października wyjdzie polski tytuł, na którego premierę czeka całkiem spore grono graczy. Valor Mortis będzie pierwszoosobową grą akcji w mrocznej, alternatywnej rzeczywistości, w której żołnierze Napoleona ścierają się z armią nieumarłych. Była gra w uniwersum Gwiezdnych Wojen, będzie w klimatach Star Treka. Star Trek Outpost Unknown to będzie city builder, w którym będziemy tworzyć własne planetarne kolonie. Premiera 20 października, a 3 dni później wychodzi być może najbardziej oczekiwana gra tego miesiąca, Call of Duty Modern Warfare 4. 23. odsłona tej najsłynniejszej serii strzelanek. Powalczymy tym razem w fikcyjnym konflikcie między Koreą Północną i Południową. Max Game.

0: Sobel, Francis i Dims, kochasz. To jest RMF Max, a ja zaglądam do skrzynki na 3001. Piszecie o swoich weekendowych planach. Tutaj niepodpisany SMS. Ktoś mi napisał, że jak pogoda pozwoli, to robimy ostatniego grilla w tym sezonie. No i to jest bardzo fajny plan. Magda tutaj się chwali, że z koleżankami jedzie na babski wypad nad morze, konkretnie do Ustki. W październiku w Ustce to jeszcze nie byłem. To musi być ciekawe doświadczenie. Fajnego wyjazdu, dziewczyny, wam życzę. A tu jeszcze Marika napisała, że miała taki tydzień w pracy, że najchętniej weekend spędziłaby na kanapie, oglądając seriale i zajadając pizzę, tylko błaga mnie, ktoś coś zrobi z moimi dziećmi. No i właśnie w takich sytuacjach to babcia albo teściowa pod ręką się przydają. Jakie wy macie plany na weekend? 3001 albo Messenger RMF Max. U nas za chwilę w planie pogoda, potem Swedish House Mafia. Happiness is so sad.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Dzwoń w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi

0: narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
9: Synoptycy prognozują dziś zachmurzenie zmienne w Poznaniu, małe, umiarkowane i duże, a na termometrach maksymalnie zobaczymy 20 stopni. Wiatr jest słaby, lekko odczuwalny i taki pozostanie, a ciśnienie wysokie. Padać dziś na pewno nie będzie, więc warto zaplanować sobie krótszy lub dłuższy spacer albo rower. Nie siedźcie w domach, korzystajcie z dobrej pogody. Jutro więcej chmur, a na termometrach maksymalnie 19 stopni, ale padać nie będzie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
10: RMF Max.
11: RMF Max Poznań.

0: Calvin Harris i Summer w RMF Max. No lato to akurat od paru dni za nami, ale pogoda za oknem i taka, że będzie można nawet momentami w ten weekend poczuć trochę letniego klimatu. A jak nie zmarnować weekendu? Gdzie się wybrać? Gdzie się pobawić? Gdzie będzie fajnie? O tym teraz w Tour de Club.
1: Nie macie planów na sobotę? Zróbcie je ze mną w RMF Max Poznań. Tu Fiołas, zapraszam. Pure Life to impreza w klubie Pacza Poznań. Pacza w sobotę idzie w pełne muzyczno-wizualne widowisko inspirowane muzyką związaną z dużymi festiwalami. Na main roomie houseowa legenda Poznania, której przedstawiać wam nie

0: godzinę w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
5: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
14: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kilogramy na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: I po reklamie.
18: Jestem Radek, a to moja ekipa.
19: Ja też dołączam, jestem Aneta.
7: Cześć, z tej strony.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Zachmurzenie zmienne w Poznaniu, małe, umiarkowane i duże będzie nam towarzyszyło do wieczora, a na termometrach od 12 do 14 stopni, maksymalnie zobaczymy dziś 20. Wiatr pozostanie słaby, a ciśnienie wysokie. O opadach deszczu możemy nie myśleć. Jakość powietrza w mieście jest dobra, a pogoda powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Wieczorem na termometrach zobaczymy 16 stopni, a w nocy 9, a jutro więcej chmur, trochę słońca i 19 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Hity na maksa. Minęła 10 w tej godzinie. Oprócz kolejnej porcji hitów na maksa też fragmenty podcastu odcinka Bratnie Dusze, najnowszego odcinka, a kto gościem, to zdradzę niedługo, albo sami możecie sprawdzić na YouTubie RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Paraiso, Lost Frequencies i Mari Froesz zabrali nas do raju, bo Paraiso to po portugalsku właśnie raj. Słuchacie RMF Max, a jak w raju, jak w siódmym niebie, ostatnio muszą czuć się fani Wiedźmina, no bo po 11 latach od premiery Wiedźmina 3 ostatnio zapowiedziano kolejny dodatek, wyjdzie w przyszłym roku, a dosłownie parę dni temu wyszedł remaster tego kultowego Wiedźmina 3. O nim zaraz sobie powiemy w Max Games, zostańcie z nami.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
11: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
12: Proszę pana, ale to jest restauracja.
11: Pytał pan, czego sobie życzę.

0: pocztowy.pl.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.

0: Oto branie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: I po reklamie.
2: Hejka, tu Maciek.
3: Ja też dołączam, jestem Aneta.
4: Hey, this is Imagine Dragons.
5: What's up, this is Sean Paul.
6: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Poznaj 93 i 5 FM.

0: To Dawid Podsiadło i Na Błysk. Słuchajcie, RMF Max, wracamy do Max Games i wracamy po latach do Wiedźmina 3. Wszystko dlatego, że parę dni temu wyszedł remaster, który starego dobrego 11-letniego Wieśka zamienia w grę nowej generacji. Zapraszam na mini recenzję Wiedźmin 3 Remaster. Max Games. To nie jest recenzja Wiedźmina 3, bo na to trochę za późno, ale gdyby ktoś jakimś cudem nie słyszał, no to jest RPG akcji z 2015 roku od polskiego studia CD Projekt Red, zgodnie uznawany za jedną z najgenialniejszych gier w historii. Zdobyła wówczas wszystkie możliwe nagrody dla gry roku. I choć my już czekamy na Wiedźmina 4, który się robi, to twórcy nieoczekiwanie oddają nam do dyspozycji remaster trójki, a w przyszłym roku ma wyjść do trójki jeszcze jeden dodatek. Czy to skok na kasę, zarabianie na nostalgii? No właśnie, nie za bardzo, bo wszyscy posiadacze Wiedźmina 3 dostają ten remaster za darmo.
1: Między Bogiem a prawdą, gratis to uczciwa cena.
0: No właśnie, a co dostajemy w remasterze? No przede wszystkim ogromny upgrade grafiki. Jeśli mamy konsolę nowej generacji albo mocnego peceta, to Wiedźmin po liftingu prezentuje się obłędnie. Więcej szczegółów, ładniejsze tekstury, naturalniejsze efekty, no po prostu wygląda jak gra z 26 roku. Może ta grafika nie jest jak w topowych nowych tytułach, nie wiem, tam Horizon czy Ghost of Yotei, bo jednak ten 11-letni szkielet ma swoje ograniczenia, ale wygląda ogólnie świetnie. Oprócz tego mamy też szereg drobnych usprawnień, od sterowania naszym koniem, płotką, przez delikatne zmiany w kamerze podczas walki, po zmiany w systemie rozwoju postaci. Przy czym to wszystko jest kosmetyka, trzon gry raczej się nie zmienił i bardzo dobrze. Ważną zmianą jest za to większe wsparcie dla modów, które można sobie teraz włączać i wyłączać z poziomu gry. Niestety jak zwykle nie obyło się bez wtop technicznych, problemy były na PS5, ale też na pecetach. Z niektórymi kartami graficznymi trzeba jednak przyznać, że szybko je twórcy naprawiają. No i nie zmienia to faktu, że remaster Wiedźmina 3 to dla fanów pozycja obowiązkowa. Jeśli przegapiliście tę grę, bo wtedy byliście na nią za mali na przykład, a później już wam trochę była dla was zbyt oldschoolowa, to jest świetna okazja, żeby ją poznać. Wiedźmin 3 remaster bardzo, bardzo polecam. Tym bardziej, że za darmo.

0: What If w RMF Maxi, niemiecki DJ Neptunika, który tym numerem wszedł do takiej klubowej muzycznej ekstra klasy, czy jak z Niemiec, to może bardziej do Bundesligi. Albo inaczej, on w tej Bundeslidze to on już był, a tym kawałkiem wbił się do Champions League. Za chwilkę pogoda, a jeszcze przed 11:00, pierwszy i nie ostatni dziś fragment najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze. Gościem Ady Krysian i Agaty Świderskiej jest tym razem influencerka Paulina Hornik, która opowie o tym, jak kiedyś eksperymentowała z NACU, ale też o tym, jak poznała swojego faceta, a za chwilę nam opowie o psychologu miłości. Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
12: Nowy rok akademicki na wypasie?
13: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
14: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
17: Zachmurzenie zmienne w Poznaniu, małe, umiarkowane i duże będzie nam towarzyszyło do wieczora, a na termometrach od 12 do 14 stopni, maksymalnie zobaczymy dziś 20. Wiatr pozostanie słaby, a ciśnienie wysokie. O opadach deszczu możemy nie myśleć. Jakość powietrza w mieście jest dobra, a pogoda powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Wieczorem na termometrach zobaczymy 16 stopni, a w nocy 9, a jutro więcej chmur, trochę słońca i 19 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
6: RMF Max.
1: RMF Max Poznań.

0: Umbrella pod swój parasol zabrała nas Rihanna z JMZ w RMF Max, a teraz już obiecany pierwszy fragment najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze, który już wjechał na YouTube'a RMF Max i na platformy podcastowe. Paulina Hornik gościem, przepytują Ada Krysian i Agata Świdercka.
1: Chodziłaś do psychologa miłosnego i dopiero tam dowiedziałaś się, czego tak naprawdę chcesz od związku.
2: To się nazywa psycholog miłosny dosłownie?
3: W sensie to była pani psycholog, która miała specjalizację z psychologii miłości. Chodzenie do niej dało mi naprawdę dużo, bo jak ja byłam po rozstaniach, też nie umiałam znaleźć takiej odpowiedniej osoby, często też padałam w jakieś takie związki, gdzie no nie do końca czułam, że chciałabym do końca życia być z tą osobą i ona mi właśnie wyprowadziła mnie na prostą. Przykładowo zda mi jedno bardzo ważne pytanie, czy szukasz chłopaka, czy męża? I to mnie tak trafiło do mnie, że ja szukam męża, ja nie chcę mieć chłopaka.
0: Powiem wam szczerze, że nie miałem do dzisiaj pojęcia, że istnieje ktoś taki jak psycholog miłości, ale jedno jest pewne, im bardziej próbujemy w miłość, tym bardziej psycholog jest potrzebny. Sprawdźcie całość tej rozmowy na YouTubie RMF Max. Bratnie Dusze, obczajcie najnowszy odcinek, a teraz Oskar Sims i Bez Końca.

0: 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: dniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
4: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Na niebie w Poznaniu i słońce, i chmury, i tak będzie do wieczora. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 20 kresek, wiatr pozostanie słaby, a ciśnienie wysokie. Jakość powietrza w mieście jest dobra, a pogoda korzystnie wpływa na nasze samopoczucie. Warto to wykorzystać i wyjść na spacer albo rower. Macie na to jeszcze sporo czasu. Słońce zajdzie o 18.24. W nocy 9 stopni, a jutro maksymalnie 19. Jutro na niebie więcej chmur i trochę słońca.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Spojrzałem sobie w kalendarz, a tu się okazuje, że dzisiaj mamy takie sympatyczne święto. Dzień Kasztana! Aż mi się łezka wokół zakręciła, aż mi się zachciało wracać do przedszkola i porobić te ludziki takie z kasztanów i żołędzi. Pamiętacie jeszcze? Robiliście? No kto nie robił? Teraz można porobić się z dzieciakami, jak już się ich dorobiliśmy. No a jak nie, no to najpierw można dzieci, a potem ludziki z kasztanów. Tame Impala i Loser na start 11. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Ale Farben i Renny Miller, Body Talk w RMF Max. A propos mowy ciała i sygnałów tam od ciała do ciała, to za chwilę wracamy do Bratnich Dusz, do rozmowy z Pauliną Hornik. A Paulina nam co nieco powie o eksperymentach, które miała w młodości z NATS-u. RMF Max.
1: Reklama. Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
2: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: To branie w Dino. Najbliżej ciebie!
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: Whatever turns you on, Axwell i Bon w RMF Max. Wracamy do Bratnich Dusz, do rozmowy z Pauliną Hornik, influencerką, która opowiedziała Adzie Krysian i Agacie Świderskiej o swojej relacji, przyjaźni z inną influencerką bardzo popularną, Natsu. No i okazuje się, że dziewczyny mają taką pikantną przeszłość.
1: A ty z Natalią przyjaźnisz się już naprawdę, no, wiele lat, bo cały czas jesteście przyjaciółkami. Nic się nie zmieniło, rozumiem, dzisiaj.
2: Chociaż ludzie czasami myślą, że my się pokłóciłyśmy, albo się, nie wiem, że się nie lubimy, bo na przykład dodamy jakieś zdjęcie na Instagrama z kimś, albo nagle spędzamy z kimś innym trochę więcej czasu.
1: Czy kiedyś w ogóle miałyście jakiś taki epizod bycia razem? Dobrze pamiętam? Coś takiego?
2: No, ja pamiętam.
1: Jak wy na to patrzycie z perspektywy czasu?
2: No ogólnie to jest tak, że my w ogóle o tym nie rozmawiamy. Wychodziłyśmy też do szkoły plastycznej, tam było dużo ludzi, którzy próbowali wyrażać siebie na milion sposobów. Były też osoby, które, nie wiem, już na tamtym etapie wiedziały, że są innej orientacji. No i my jako takie nastolatki, bo my miałyśmy, nie wiem, 14, 15 lat, coś takiego, też tak pomyślałyśmy, kurde, a może w sumie my też, ale no jednak mamy partnerów teraz.
0: Co tam się dzieje w tych szkołach plastycznych? Chyba lepiej nie pytać. Cztery pory roku, Wiktor Waligura już za chwilę z nami, a całość Bratnich Dusz z Pauliną Hornik już na YouTubie RMF Max.

0: Shimza, Arko i Kasango to Fire, Fire w RMF Max. Taki ogień to my lubimy w sobotę zwłaszcza. Byle wam się tylko robota dzisiaj w rękach nie paliła. Nie, nawet jak jesteście w pracy, to dzisiaj spokojnie. Tak na pół gwizdka wystarczy, no. No a jak nie jesteście w pracy, to tylko pozazdrościć, bo będziecie mogli skorzystać z ładnej pogody. O pogodzie za chwileczkę, a po niej też ładna, a nawet piękna. Zalia, tylko kochaj mnie.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
3: A pamiętacie, jak masło było tanie? Teraz po takich obniżkach masło ma wystrzelić. No i rzekomo zakłada się, że będzie kosztowało nawet po 9 ziko za kostkę.
4: Naprawdę?
3: Pewnie już wszystko zróbmy w tym kraju potychę. Niech będzie wszystko porówno potychę. No.
4: Czyli teraz jak będziesz chciał powiedzieć o jakiejś bogatej krainie, to trzeba będzie powiedzieć, że to jest kraina masłem i dieslem płynąca.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
14: I po reklamie.
15: Ania, Krysia,

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
2: Na niebie w Poznaniu i słońce i chmury i tak będzie do wieczora. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 20 kresek, wiatr pozostanie słaby, a ciśnienie wysokie. Jakość powietrza w mieście jest dobra, a pogoda korzystnie wpływa na nasze samopoczucie. Warto to wykorzystać i wyjść na spacer albo rower. Macie na to jeszcze sporo czasu. Słońce zajdzie o 18:24. W nocy 9 stopni, a jutro maksymalnie 19. Jutro na niebie więcej chmur i trochę słońca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
3: RMF Max.
4: RMF Max Poznań.

0: Nico i Vince, Am I Wrong? W RMF Max tuż przed godziną 12 mamy weekend, a w weekend wszystko wolno, tylko jednego nie wolno, nie wolno zmarnować weekendu. No to jak go nie zmarnować, jak fajnie spędzić czas i gdzie się pobawić, o tym teraz parę słów w RMF Max.
1: RMF Max Poznanie, sprawdzam, jakie mamy opcje na wykorzystanie wolnego

0: ekranie zobaczycie filmową lalkę Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska w rolach głównych.
1: Reklama.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: I po reklamie.
8: Hejka, tu Maciek.
9: Cześć, tu Oskar Sims.
10: Hello, this is September.
11: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: W Poznaniu dziś zarówno słońce, jak i chmury. Taka pogoda utrzyma się do wieczora. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni, wiatr będzie słaby, a ciśnienie wysokie. Jakość powietrza jest dobra, a aura sprzyja dobremu samopoczuciu. Warto wybrać się na spacer lub przejażdżkę rowerem, tym bardziej, że słońce zajdzie dopiero o 18:24. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni. Jutro zobaczymy więcej chmur i mniej słońca, a na termometrach 19 stopni maksymalnie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: I otwieramy sobie po 12 sobotnie popołudnie w RMF Max. Ja mam dla was w tej godzinie same dobre rzeczy, między innymi MJ Deli, będzie Bruno Mars, będzie też klasyk od Morandiego, ale na start My Body Isn't Ready i Somber. Dawid Miązek jeszcze przez godzinkę z wami.

0: Silva Bumpa on tonight w RMF Max. Cały czas podsyłacie mi swoje plany weekendowe, co tam ciekawego w planach macie. Tutaj bardzo mi się spodobała wiadomość od Przemka. Pogoda jest taka, że nie bardzo wiem, czy dzisiaj ruszać na grzyby, czy na plażę. No, coś w tym jest. Na szczęście weekend ma 2 dni, można to jakoś fajnie podzielić. Za chwilę Daria Zawiałow, hej hej, a za parę minut wracamy do Bratnich Dusz, do rozmowy z Pauliną Hornik.
1: RMF Max. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
1: masz. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
8: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
10: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino, domowe...
9: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Dino, najbliżej ciebie!
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
3: My name is Alex Warren.
4: Hello, this is September.
5: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Poznań 93.5 FM.

0: Morandi Zilean i to jest Save Me. Słuchacie RMF Max i warto posłuchać też najnowszego odcinka podcastu Bratnich Dusz, a w nim Ada Krysian i Agata Świderska podpytują, oczywiście o związki, no co o tym jest ten podcast, podpytują influencerkę Paulinę Hornik, a teraz krótki poradnik, to chyba bardziej dla panów, ale dla pań trochę też. Jak zdobyć partnerkę partnera?
1: My się poznaliśmy na wyjeździe takim łódkowym, gdzie sporo ludzi po prostu płynie sobie na łódkach, jest to taka impreza zorganizowana, taka duża majówka u nas raz w roku i właśnie na tych statkach się poznaliśmy. Oski Boski z nim rozmawiał i powiedział mu, że no u nas Paula jest wolna, no bo on też był wolny. I się spytał, czy mamy jakieś może singielki na pokładzie.
0: Czyli po pierwsze, wyjazd na łódki, słuchajcie, bo z takiej łódki to nie ma za bardzo gdzie uciec, można atakować swobodnie, a po drugie dobrze wypytać, która tam jest singielką. No, najgorzej jak się nie wypyta wcześniej, okazuje się, że żadnych singielek nie ma, no i wtedy też to w drugą stronę działa, nie ma gdzie uciec. Cały wyjazd jak krew w piach. Alex Warren i Passenger, a całą rozmowę z Pauliną Hornik znajdziecie na YouTubie RMF Max i na platformach podcastowych. Szukajcie Bratnich Dusz.

0: Deli Supreme, MJ Deli w RMF Max. Facet, któremu pięknie się kariera rozkręca, taki pół Polak, pół Amerykanin, znaczy Polak, ale mieszka w Stanach Zjednoczonych, na co dzień tworzy. No nie wiem, może ten nowojorski klimat tak na niego działa, że takie fajne, takie świeże, takie nowatorskie rzeczy robi. Rób tak dalej, stary, czekamy na kolejne numery. Za chwileczkę prognoza pogody i po prognozie pogody ze swoim numerem wjeżdża Bruno Mars, Locked Out of Heaven.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
13: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
14: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowie.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
0: W Poznaniu dziś zarówno słońce, jak i chmury. Taka pogoda utrzyma się do wieczora. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni, wiatr będzie słaby, a ciśnienie wysokie. Jakość powietrza jest dobra, a aura sprzyja dobremu samopoczuciu. Warto wybrać się na spacer lub przejażdżkę rowerem, tym bardziej, że słońce zajdzie dopiero o 18:24. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni. Jutro zobaczymy więcej chmur i mniej słońca, a na termometrach 19 stopni max.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
18: RMF Max.
22: RMF Max Poznań.

Shows i Love Tonight od Robina Schulza. To jest RMF Max, a pod studiem już się czai Przemek Kubera w radiowozie, a właściwie z radiowozem, ze swoim programem, w którym sporo jak zwykle tematów motoryzacyjnych, ale nie tylko, będzie dużo fajnego klimatu, humoru i przede wszystkim hitów na maksa, bo innych nie gramy. To już po 13. Ja dziękuję wam za dzisiaj. Dawid Miązek, słyszymy się w przyszłym tygodniu, a zostawiam was jeszcze ze świetną nowością. Nali i Major League DJs. Wasted.

Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram.

farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM. Still hold me
1: better at night. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Na większe pogodowe zmiany nie mamy dziś co liczyć. Do wieczora na niebie w Poznaniu będziemy widzieli i słońce, i chmury, a na termometrach 20 stopni maksymalnie. Ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr słaby. Po zachodzie słońca na termometrach 16 stopni, a w nocy 9. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. A jutro na niebie więcej chmur i trochę słońca, a na termometrach 19 stopni maksymalnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: W weekend czas leci jakoś trochę sprawniej, już po 13:00 i to jest radiowo z RMF Max. Najlepszy program do tego, żeby się rozsiąść wygodnie na tylnej kanapie, zapiąć pasy. Ja poprowadzę, Przemek Kubera z wami. Servus!

Jak się coś takiego regionalnego pojawia w weekend, to zawsze uśmiech generuje, szczególnie w wykonaniu Eda Sheerana. Galway Girl w RMF Max zadabi za chwilę szczegóły kolejnej podróży, którą wybrała się ekipa RMF Max. Co w pięknych, mam nadzieję, oczywiście, że tak, słonecznych Włoszech robi Greg Jadi z ekipy RMF Max. O tym szczegółach u nas za parę chwil. Bądźcie z nami koniecznie.

0: może być miło i przyjemnie. Post Malone, Sunflower. No nie to, żeby w studiu RMF Max było jakoś mega nieprzyjemnie, ale jak się pracuje w południowych Włoszech, w słonecznym Taranto, w dzielnicy Paolo, no to chyba jest jeszcze przyjemniej. Tam pojawiła się ekipa RMF Max w postaci Grześka i Jadiego na Red Bull 64 Bars Live. No to panowie, tutti, opowiadajcie, jak pogoda, no i co tam się dzieje.
1: Tak, zakład pracy zesłał nas na obczyznę, warunki trudne, pełne słońce, 30 stopni, no ale nie narzekamy, dzielnie wypełniamy swoje obowiązki.
2: Już dziś czeka nas to przepiękne wydarzenie, Red Bull 64 Bars przenosi się ze studia na scenę, przed nami występy włoskich uczestników akcji, a już niebawem...
1: Bo 24 października, Tauron Arena Kraków, polska odsłona Red Bull 64 Bars Live, a w niej m.in. Szpaku, Janki Gi, Białas, Avi, Paluch i wielu innych.
2: Wszystkiego dowiecie się na naszych socialach, także śledźcie.
1: A ty, Przemo, trzymaj się tam w tej Polsce.

0: Houdini i Dua Lipa w RMF Max. Nie zawsze weekend trzeba spędzać na grubo. Houdini też jest fajnie, pod kocykiem z herbatą. A jeżeli potrzebujecie jakiejś takiej przyjacielskiej pogadanki w tle, to się dobrze składa. Mamy dla was Bratnie Dusze, czyli nasz podcast w RMF Max. Hi Papi, Ada Krysian się polecają nie tylko na naszej antenie, bo wszystkie odcinki znajdziecie też na YouTubie.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
7: I po reklamie.
8: Jestem Kuba. Dołączam.
9: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
10: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
11: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
15: Na większe pogodowe zmiany nie mamy dziś co liczyć. Do wieczora na niebie w Poznaniu będziemy widzieli i słońce, i chmury, a na termometrach 20 stopni maksymalnie. Ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr słaby. Po zachodzie słońca na termometrach 16 stopni, a w nocy 9. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. A jutro na niebie więcej chmur i trochę słońca, a na termometrach 19 stopni maksymalnie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
10: RMF Max.
12: RMF Max Poznań.

0: Tico Tico, Romantico, to jest Lipka w RMF Max. Poza tobą nic, przed 14 sobotę warto sprawdzić, co w imprezowej trawie piszczy, to już teraz w RMF Max.
1: Razem planujemy wasz wolny czas w ten weekend. Tu Fiołas, witam w RMF Max Poznań. Pure Life to impreza w klubie Pacza Poznań. Pacza w sobotę idzie w pełne muzyczno-wizualne widowisko inspirowane muzyką związaną z dużymi festiwalami. Na main roomie house'owa legenda Poznania, której przedstawiać wam nie muszę. Razem z nim Banan na saksofonie z live actem, a wieczór otworzy Mike Sokal. Interna Ziomale to z kolei impreza, którą znajdziecie w klubie Szum. Sobotni Szum to trap, rap i mocno ziomalski melanż. Przedłużamy wakacje na nocnym targu towarzyskim. Tutaj przedostatni weekend sezonu, a zagrają Łebski, Maku, DJ Nie Dojechał i Mas. Natomiast Czekolada zaprasza na polski gaz. Tutaj zasady wyjątkowo polskie. Tylko polski rap i klimat wielkiej domówki. Na głównym parkiecie zagra Oki Y i Wojtyła, a na górnym piętrze Pan Jan. Jutro, czyli w niedzielę, pamiętajcie, Pablo Paweł i Ludziki zagrają w klubie Dwa Progi, a fani stand-upu mogą wpaść do Tropsa. Po 19 w niedzielę wystąpi Michał Kutek.
2: Reklama.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę.

0: mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
6: I po reklamie.
7: RMF Max.
8: RMF Max Poznań.

0: Hity na Maxa.
1: I my to traktujemy naprawdę serio. Też w sobotę po 14. To jest kolejna godzina z radiowozem Feryb w Max. Za sterami Przemek Kubera. Wspieramy muzycznie tych, którzy na kanapie i tych, którzy w trasie. Fajnie, że wpadliście.

Bardzo niebezpieczna nuta, szczególnie dla kierowców, bo łatwo sobie przy niej zamknąć oczy i się rozmarzyć. ATB i Ecstasy w RMF Max za parę chwil. Będziemy sprawdzali, jak wygląda sytuacja z tankowaniem w Polsce w ten weekend. W skrócie, próba odpowiedzi na pytanie, czy już można i czy jest sens jeszcze na coś czekać. Szczegóły w radiowozie za parę chwil.

0: co bioderka tutaj zapracowały, to nasze. To jest nowość w RMF Max od Karol G. Być może już dzisiaj, być może dopiero jutro nasze portfele na stacji benzynowej będą pracowały troszkę mniej. Stało się, w czwartek wieczorem prezydent podpisał ustawę dotyczącą kolejnego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Cały piątek, cały wczorajszy dzień rząd działał, żeby te ceny paliw w ten weekend mogły być już niższe, więc jeżeli jakimś cudem zobaczycie na pylonie jeszcze starą cenę paliwa, powyżej 8 zł za 95, powyżej 9 za diesla, to warto poczekać, warto znaleźć stację, która już się z nowym CPN-em zapoznała. Ceny powinny być niższe, nawet złoty 20, złoty 30 na litrze. No i pojawia się pytanie, czy warto jeszcze czekać, czy po weekendzie będzie taniej. No tutaj akurat śmiem wątpić i zakładam, że nie sądzę.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
3: Czeska policja zatrzymała Polaków tam w okolicach Pragi, którzy w takim nagrzanym, zwykłym, normalnym samochodzie, nieprzystosowanym, podkreślam, do przewożenia,
4: do przewożenia
3: jedzenia, przewozili ponad 300 kg kebaba. Kul.
4: Tego, co się tam dopiero z tego, z którego nam tnął. A spoko, w tych kebabach to i tak nie ma przecież mięsa żadnego. Nie?

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej masz.
12: I po reklamie.
13: Grzegorz,
14: Asia, Martyna,
15: Lady Gaga,
16: z tej strony modelki
17: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
18: Poznań 93 i 5 FM.
19: RMF Max.
18: RMF Max Poznań.

Jeżeli i tak wam za mało słońca w Polsce w ten weekend, to zawsze można się pyknąć na chwilę z Katy Perry do Kalifornii. California Girls, tam pewnie słońca nie brakuje. W RMF Max, jeśli chodzi o granie hitów na maksa, także weekendową porą, to robimy to tak, jak to pięknie opisał Oscar Sims, czyli bez końca. RMF.

0: Pay. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
7: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11,90.

0: narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
3: Cześć, z tej strony Igor.
4: Hello, this is Ina.
5: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
6: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Poznań 93 i 5 FM.

Nie wiem, jak do tego doszło, ale jest już po 15. To jest sobota w RMF Max. To akurat info dla tych, którzy delikatnie się w kalendarzu zaplątali po wczorajszych baletach. To jest radiowóz i to właśnie tutaj delikatnie, podkreślam, delikatnie tempo podkręcamy. Delikatnie, żeby się ten weekend za szybko nie skończył, żeby potem nie było płaczu. Przemek Kubera cały czas z wami.

0: nie sądziłem, że kiedykolwiek padnie takie pytanie, ale mamy 2026 rok, więc warto pytać, ile tak naprawdę o nas wie nasze auto. Odpowiedź albo próba odpowiedzi w RMF Max za parę chwil. Bądźcie z nami. RMF Max.
1: Reklama. To złota kumulacja, teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Wyślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet milion złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
1: Poznań 93 i 5 FM.

być może kiedyś moda na latino w światowej muzyce się skończy, ale ja nie chcę dożyć tych czasów. Lost Frequencies i Paraiso to jest nowość w RMF Max. No pewnie nowością dla was nie jest to, że samochody te najnowsze łączą się z różnymi serwerami, wysyłają różne dane w różne miejsca. Naukowcy wzięli temat na tapet, przetestowali kilkadziesiąt popularnych samochodów i co się okazało, że większość, zdecydowana większość faktycznie bardzo dużo danych wysyła na jakieś zewnętrzne serwery. Niektórzy poszli nawet jeszcze grubiej i zwieźli chiński autobus na dół, do kopalni i co? I pomimo braku zasięgu on cały czas próbował łączyć się z bazą. Producent chińskich samochodów twierdzi, że dane Europejczyków oczywiście są przechowywane na serwerach, ale te serwery są w Europie. Co na to europejscy naukowcy? Ich profesjonalna odpowiedź na te zapewnienia producenta brzmiała mniej więcej tak. Jasne. Na pewno. Także jak macie ochotę sobie głośno ponarzekać na szefa, albo niemiło skomentować to, co żona powiedziała rano przy śniadaniu, to lepiej na wszelki wypadek w aucie tego nie robić. Może jakoś tak, wiecie, bardziej wewnętrznie, do siebie, w ciszy. Albo jak już musicie, to przynajmniej szeptem.

0: A jak chillowy weekend z RMF Max, no to oczywiście wjeżdżają podcasty do waszej dyspozycji. Jutro wyjątkowo po godzinie 22 na naszej antenie Bojan przejmuje próbę mikrofonu, a wszystkie wywiady z gwiazdami od Kary Nicińskiej znajdziecie także na naszym YouTube'owym kanale RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Mam na imię Jadek.
17: A ja Daniel.
18: Cześć, tu Roxy Węgiel.
19: Cześć, tutaj Trip.
20: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
22: RMF Max.
21: RMF Max Poznań.

0: naprawdę szaloną podróż Tanuta odbyła przez internetowe memy aż po antenę RMF Max. Turn the lights off przed 16. To jest cały czas radiowóz z hitami na maksa. Za chwilę do was wracamy, obiecuję. RMF Max.
1: Reklama. Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
2: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody allegro.pl.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: I po reklamie.
11: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
12: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
13: Hey, I'm Ed Sheeran.
14: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Poznań 93.5 FM.

0: Prima Ballerina i Margaret w RMF Max z dedykacją dla wszystkich Passenger Princess. Uśmiechnijcie się do kierowcy, on naprawdę potrzebuje waszego wsparcia. To kolejna godzina z radiowozem w RMF Max. Przemek Kubera z wami.
1: Max. Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: super na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

właśnie tak, ajajaj, to śpiewają wszyscy, którzy śmigają polskimi autostradami, bo kto choć raz tego próbował, ten się w cyrku nie śmieje. Co nowego na polskich autostradach, na A2, na A4, o tym w RMF Max za parę chwil.

0: Jak dobrze, że sobie jeszcze takie nuty. David Guetta i Baby Don't Hurt Me. To jest RMF Max. Jeżeli coś może was skrzywdzić, no to kolejne zmiany na polskich autostradach. Zaczynamy od A2, gdzie wjeżdża totalnie nowy boss. Pomiędzy Łodzią a Warszawą najdłuższy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości. 48 km. Na trasie Koszajec, Michałówek i... Ze względu na trwający remont limit prędkości to 70 km na godzinę, więc pamiętajcie, żeby tempomat troszkę skręcić pomiędzy Łodzią a Warszawą, 70 i to tak przez 48 km. Na A4 też wesoło, już mamy oficjalne potwierdzenie, że od marca 2027 roku A4 będziemy śmigali totalnie za darmo, ale pojawił się problem z rozbiórką bramek, które generują korki, nawet jeżeli szlabady są cały czas w górze, bo ktoś te bramki musi rozebrać, firmy się przepychają między sobą, pojawiły się odwołania w przetargu, więc prawdopodobnie A4 w marcu kolejnego roku będzie już na pewno za friko, a z bramkami będziemy się cały czas turlać, pomimo tego, że będą permanentnie otwarte.
1: Max. Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Witajcie, mam na imię Klaudia.
15: Cześć, jestem Kuba.
16: Hi, this is Britney Spears.
17: Hi, this is David Guetta.
18: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
19: RMF Max.
1: RMF Max Poznań.

i zgaduję, że cały samochód śpiewał. Lerek, Nowator, Moja Panienka w RMF Max. Za chwilę dobijamy do godziny 17 i okazji do pośpiewania będzie sporo, bo po 5 Piotrek Świderski odpala najnowsze notowanie listy Hot Bands, a przed nami jeszcze po 20 Graba z Max Party Mix, więc będzie co robić. Przemek Kubera, dzięki za dziś i do usłyszonka. Szerokiej drogi. Pa, pa!

0: 50 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: No to jak co sobotę o tej porze odpalamy legendarną listę Hot Bands w RMF Max, czyli 30 waszych ulubionych numerów, na które głosowaliście pod rmfmax.pl. Do tego dorzucimy również propozycje i muzyczne premiery, także zapinajcie pasy, dajcie głośniej i przynajmniej do godziny 20 zostańcie z Maxem. Two Colors Prima Donna, tak rozpoczniemy nasze pierwsze październikowe notowanie.
0: 30, numer 30.

Sezon imprezowy Najbizie trwać będzie jeszcze mniej więcej do połowy października, a w najlepszych klubach takie właśnie brzmienia. Silva Bempa, DJ i producent z UK i jego On Tonight, dziś na miejscu 29 listy Hot Bands w RMF Max. No to teraz zaglądniemy sobie do propozycji, bo tam czeka już Rosé, 1/4 K-popowej ekipy Blackpink z nowym numerem New Trick. Możecie już na niego głosować na rmfmax.pl.

Wiralowe Ring My Bell od Age'a i Mata ze swoją zwrotką. Takiej kolaboracji mało kto się spodziewał, ale naprawdę wyszło rewelacyjnie. Dzisiaj niestety spadek z miejsca 20 na 28. Jeśli nie chcecie, żeby to brytyjskie, polskie duo pożegnało się z naszym zestawieniem, to wesprzyjcie ich głosami na rmfmax.pl. A tymczasem sprawdzimy sobie nówkę sztukę od Sama Felda. Need That Love. To nagranie również znajdziecie na naszej www.

0: Heaven w RMF Max. Fiński DJ producent, który już podbijał naszą antenę takimi numerami jak Hearts czy Hollow, a teraz chce podbić ją nowym singlem z Easy Bizu, All of My Love. Miejsce 27 jak na razie, nówka sztuka w naszym zestawieniu, spadek z 23. Jak będzie w poniedziałek, to wszystko zależy od was. Możecie głosować pod rmfmax.pl. A już za moment odliczamy dalej. Tu cały czas lista Hot Bands w RMF Max. Zostańcie blisko.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
12: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
13: Nowy rok akademicki na wypasie?
14: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
13: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: I po reklamie.

Roxy ewidentnie odpaliła tryb jesieniary. Roxy Węgiel, jesień trwa bez końca. Jej najnowszy singiel jeszcze w poczekalni, ale być może od poniedziałku już usłyszymy ją w najlepszej dyszce. Wcześniej na 26. Armin van Buuren i Sasha Everlasting. Tydzień temu mieli jedynkę w sobotnim zestawieniu listy Hot Bands, więc wiadomo, że w tym tygodniu na samym szczycie rządzi już ktoś inny. Kto to taki? Jeszcze wam nie zdradzę, żeby nie popsuć zabawy, ale z przyjemnością podzielę się teraz z wami nowym nagraniem od Taylor Swift. Posłuchajcie jej Patient Zero w RMF Max.

0: Jak dla mnie ten numer jest zdecydowanie za nisko, ale wy tutaj rozdajecie karty. Robin Schulz i Watermat, Take It Slow, miejsce 26, spadek z 12, trzeci tydzień w zestawieniu. No i to jeszcze, słuchajcie, nie koniec niespodzianek. W pierwszym w tym miesiącu pełnym notowaniu listy Hot Bands w RMF Max. Na 24 mogę wam już zdradzić Maroon Hofstadt ze swoim I Like. RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4000

0: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
1: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
13: I po reklamie.

RMF Max. RMF Max. Poznań 93 i 5 FM. 24. Numer 24.

Takie klimaty, takie bity w sobotę wjeżdżają wyjątkowo dobrze. To Sony, Fodera i Becky Hill, Say Something w RMF Max. Kolejny utwór, który potrzebuje waszych głosów, żeby dostać się do najlepszej trzydziechy. A teraz gość, który dostał się do niej w bardzo szybkim tempie i nawet był już na podium. Max Modzelewski, czyli MJ Deli, jego Deli Supreme, dziś na 23. listy Hot Bands. RMF

i to się nazywa moc internetowego virala. Po 8 latach od premiery znowu ten utwór śmiga na radiowych playlistach. Sunflower, Post Malone i Swilly dziś na 22 listy Hot Bands w RMF Max. A już 16 listopada Swilly zagra w klubie Progresja w Warszawie, gdyby ktoś chciał się wybrać i usłyszeć ten mega hit na żywo. Na koncert tego składu w Polsce również czekamy z niecierpliwością. Katsai z singlem Animal dziś zamykają pierwszą dychę sobotniego notowania. 21, numer 21.

0: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
1: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
0: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
2: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: www.pocztowy.pl.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli Frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: No to pędzimy dalej z waszymi ulubionymi hitami. Tutaj cały czas lista Hot Bands w RMF Max. Piotrek Świderski, siemanko ponownie. Ale zanim miejsce 20, to jeszcze zajrzymy do propozycji. RMF Max. Tutaj nowość od Topika, Lucky Ones.

0: Hello w RMF Max. Nowość od Marshmello, czyli gościa, który podczas swoich DJ setów występuje w tym charakterystycznym białym hełmie przypominającym piankę Marshmello. Śpiewał tym razem dla niego Cameron Whitcomb. No i oboje jeszcze czekają na więcej waszych głosów pod rmfmax.pl. Wcześniej na miejscu 20 Temper City Self-Aware, a teraz kolejni nowi zawodnicy w zestawieniu Lost Frequencies i Mari Froes z wakacyjnym Paraiso.
1: 19 Numer 19.

To specjalnie z dedykacją dla tych, co już nie mogą się doczekać premiery GTA 6. Prosto z soundtracku tej gry, Sexy Magic, Cartier, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again w RMF Max. Ta ekipa jeszcze w propozycjach, ale być może przed oficjalnym wydaniem nowej odsłony Grand Theft Auto uda im się wbić przynajmniej do najlepszej 30. Teraz miejsce 18. Na tej pozycji kończą ten tydzień Mrozu i bracia Kasperczyk z singlem Wszystko, czego chciałem.

Mówiłem, że dzisiaj będzie sporo niespodzianek. Loser od Tame Impala i bolesny, bardzo bolesny spadek z 4 na miejsce 17 listy Hot Bands w RMF Max. No i co? Za chwilę odliczamy dalej wasze ulubione hity na maksa. Jeszcze naprawdę dużo dobrego bitu mam dla was tego wieczoru, więc nigdzie się absolutnie nie przełączajcie.

Mocne szwedzkie EDM-owe brzmienie cały czas solidnie trzyma się w naszym notowaniu. Axwell i Bon, Whatever Turns You On w RMF Max, miejsce 16 pierwszej pełnej październikowej listy Hot Bands. A teraz obczajmy sobie ponownie, kogo tam mamy jeszcze w propozycjach na rmfmax.pl. Adela, słowacka wokalistka, która, słuchajcie, była w Reality, po którym powstał girls band Katsai. Na pewno kojarzycie, na przykład ich ostatni singiel Animal. Co prawda Adela odpadła w pierwszym etapie, ale solo też sobie nieźle radzi i teraz to sprawdzimy. Posłuchajcie jej Ain't in LA w RMF Max.

0: No i proszę bardzo, jak zleciało, połowa zestawienia za nami, miejsce 15 w podsumowaniu całego tygodnia należy do Maggie, Margaret, Prima Ballerina w RMF Max, prywatnie jeden z moich ulubionych polskich numerów ostatnich tygodni. A już za moment, podniosły klimat, zapewnią nam Alan Walker i Eva Max, na miejscu 14 ich Fate, zostańcie. RMF Max.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
12: I po reklamie.

0: Hey, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max. RMF Max.
2: Poznań 93 i 5 FM.
3: 14, numer 14.

No z takimi brzmieniami w głośnikach można jeszcze poczuć vibe lata 2026. Bracia z Berlina, Lukas i Felix z ekipy Fastboys ze swoim Music Sounds kończą tydzień na miejscu 13, a tymczasem zmienimy miejscówkę i polecimy do Australii, bo stamtąd właśnie pochodzi Timmy Trumpet, który ma dla nas nowego bangera. Chase the Feeling, jeszcze w poczekalni na RMF Max.pl, ale coś czuję, że szybko znajdzie wasze uznanie.

Lipka w tym roku na polskiej scenie narobiła chyba najwięcej zamieszania. Była płyta i trasa Stako, był mega hit z PZ-em i Jonatanem, a teraz jest solowy singiel Poza Tobą Nic. Dzisiaj na miejscu 12 listy Hot Bands w RMF Max, awans o 7 oczek w górę. No to teraz pora zamknąć drugą dziesiątkę. Tutaj Francuzi z Offenbach, którzy tym razem wzięli na warsztat rockowy hit grupy Star Sailor, Four to the Floor. RMF Max 11 numer 1.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
6: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
7: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w comeback stage powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a comeback stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM. W każdej chwili Max nadaje hit.
1: Hitów w sobotę wieczorem u nas nie zabraknie, to wam mogę obiecać. Tutaj RMF Max, tutaj lista Hot Bands. Czas najwyższy odpalić najlepszą dychę tego tygodnia. Na początek norweski DJ i producent Kygo ze swoim Take Me Back.
0: RMF Max numer 9.

Pani, a w szczególności to pewnie fanki konkretnie głosowały na Oscara Simpsona na rmfmax.pl. No i są tego efekty, jego bez końca na miejscu 9 listy Hot Bands. Teraz coś nowego, coś świeżego. Gnarly i Major League DJs, którzy połączyli siły i wspólnie wydali numer pod tytułem Wasted. Jeśli chcecie teraz wypróbować swoje car audio, to ten beat jest do tego stworzony. Dajcie głośniej.

śpiewał sobie na TikToku, wrzucał filmy na YouTube'a, a teraz jest jednym z topowych artystów na świecie. To Alex Warren z numerem Passenger, 8 pierwszego weekendu października. A teraz duet, który cały czas jeszcze czeka na swój debiut w najlepszej dyszce listy Hot Bands, z propozycji na rmfmax.pl, Francis i Sobel, One Day in Poland.

Latino Music w najlepszym wydaniu. Karol G razem z nią Jude Line i Rusowski w numerze Baby Wow, prosto z jej 6. albumu studyjnego. Jak na razie jeszcze 7 listy Hot Bands w RMF Max, ale myślę, że wkrótce usłyszymy tę ekipę na podium naszego zestawienia. Kwestia czasu tylko. No to za chwilę odliczamy dalej. Pierwsza piątka coraz bliżej, coraz większe emocje przed nami, więc nigdzie absolutnie się nie przełączajcie. To jest lista Hot Bands.

Naprawdę turbo przyjemny kawałek Neptunika, What If, RMF Max. No i wcale się nie dziwię, że to jest awans, uwaga, z miejsca 24 na miejsce 6. I to są właśnie te niespodzianki, o których mówiłem wam trochę wcześniej, ale słuchajcie, najlepsze dopiero przed nami. Za chwilę odpalamy najlepszą piątkę pierwszego w tym miesiącu pełnego wydania listy Hot Bands. A teraz jeszcze, żeby zrobić taki biforek, fajny klimat, to zagram wam numer od Griffina, Banta i Ines. Sprawdźcie ich najnowsze, Word Away.

0: Wczoraj była bezapelacyjnie najlepsza, ale po podliczeniu wszystkich głosów z całego tygodnia otwiera Top 5 sobotniej listy Hot Bands. Zalia, Tylko kochaj mnie, za nami w RMF Max, a przed nami Wysokie loty i to dosłownie Toby Romeo, Fly High.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
16: I po reklamie.

jeśli wybieracie się dzisiaj gdzieś na balety, to latajcie wysoko, ale oczywiście z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa. Miejsce czwarte, listy Hot Bands, Tobi Romeo, Fly High w RMF Max. A jak szukacie dobrej muzy na imprezowe before, to pamiętajcie, że jak co sobotę po 20 odpalamy Max Party. Będzie się działo. Zapraszam już teraz w imieniu Graby. A teraz numer, przy którym można tańczyć, śmiać się i płakać jednocześnie. Happiness is so sad od Swedish House Mafia, Lickely. Dziś na miejscu trzecim. 3. Numer 3.

tak to właśnie bywa, że na pewnym etapie w życiu już tak się nie chce imprezować i zamiast parkietu wybiera się po prostu kodzy i ulubiony serial. Z pozdrowieniami dla wszystkich jesieniar i jesieniarzy, modelki i wodarski z propozycji Każdy Twój Ruch RMF Max. To tak na rozgrzewkę wam zagrałem przed miejscem drugim, które w tym tygodniu należy do duetu, który już nie po raz pierwszy pokazuje, że potrafi bardzo dobrze odświeżać melodie z przeszłości. Eli Oaks i Lavinia, Reasons.

Niektórym pewnie z was przypomniał się legendarny motyw z Bittersweet Symphony. Reasons prezentują Ila Jokes i Lawinia, dwójeczka tego tygodnia listy Hop Bands w RMF Max. Na miejscu trzecim przypomnijmy Swedish House Mafia i Lika Lee, Happiness is so sad. A kto dzisiaj rządzi na samym szczycie naszego podium? Młody Amerykanin, który zaczynał swoją karierę na TikToku i zapowiedział, że w przyszłym roku wróci do Polski i zagra na tym dużym festiwalu w Gdyni. Kto wie, o kogo już chodzi? Oczywiście to nie kto inny jak Somber w numerze My Body Isn't Ready. One. One. One.

0: wszystko jasne. Somber kończy tydzień na miejscu pierwszym listy Hop Bands w RMF Max. Jego single My Body Isn't Ready zebrał najwięcej waszych głosów na Hop. A kto ma ochotę poskakać do solidnych bangerów, niech zostanie razem z nami, bo za chwilę Max Party i Graba. Ja tymczasem serdecznie dziękuję i życzę wam pięknego sobotniego wieczoru. Piotrek Świderski, trzymajcie się i do następnego. Cześć! Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął, no kto?
1: Kto, no wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: 20, to Oskar Cyms, no to bawmy się bez końca. Przemek Grabowski, witajcie po 20 przy sobocie wieczorowo, świętujemy weekend. Mam tutaj dużo imprezowych bitów, także klubowe nowości, no teraz coś bardzo soczystego. Kawałek, który od razu dodałem do mojej playlisty ulubionych na jesień. Dla panów elektroniki, Matame, Zerb i Bon w numerze Follow.
1: Hity na maksa.
0: W tym tygodniu otwarto nasze nowe studio RMF Max. Mamy tutaj naprawdę spore głośniki, to ja sobie teraz potestuję przy tym kawałku i polecam wam zrobić to samo.

0: Tak właśnie brzmiały kiedyś polskie hip-hopy, polskie rapsy. Pewnie dzisiaj, gdyby wydawali nowości, no to też wypełnialiby wielkie hale i imprezy. Dla mnie masz styla trzeci wymiar. To taki kawałek, który był popularny wtedy, kiedy jeszcze ludzie na przykład poznawali się albo przypominali o swoich znajomościach na naszej klasie. Był kiedyś taki polski Facebook, naprawdę warto pogrzebać w historii. Zostańcie z RMF Max, wróci tutaj Gibbs, będzie też nowość od Lost Frequencies.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
5: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
10: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
11: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

Fajnie nam to przerobił Underneath the Blue, Moziman, przy sobocie w RMF Max, w trwający jeszcze dzień kasztana. Może słyszeliście to właśnie dzisiaj, no bo przecież jesteśmy akurat w środku sezonu, kiedy kasztany spadają z drzew. I to jest chyba jedyny produkt jesieni, który zbieramy masowo, przyznajcie się, a potem kompletnie nie wiemy, co z nim zrobić, z tymi wszystkimi kasztankami. Bo wiadomo, no, jeden, dwa, trzy, zrobi się jednego, dwa ludziki i co dalej? A bywały takie historie, kiedy człowiek po miesiącach gdzieś tam w spodniach, w kurtce odnajdywał te kasztanki, przyznajcie się. Teraz Lumix. Przy jego muzyce to zatańczy nawet kasztanowy ludzik, jego wersja Self-Aware.

wiem, że może ktoś poczuł się zaskoczony i zaszczycony trochę też takim klubowym bitem. Kiedyś był bardzo popularny DJ-producent Ten Walls. Później wywołał pewne kontrowersje i zniknął ze sceny, ale pozostawił właśnie taki klasyk Walking with Elephants. Odświeżam wam takie nuty wieczorowo przy sobocie w RMF Wax, ale będą też fajne nowości. Czeka na przykład Travis Scott.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
2: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Mam ochotę na safari.
8: Na safari to trochę daleko.
7: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
8: A ile można upolować?
7: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
8: No to w drogę.
9: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

Tańczył, prawda? Sylwa Bumpa i jego On Tonight. No to pozdrawiam tych, którzy wybierają się na jakieś mniejsze, większe imprezy. Może są teraz z nami na Biforze, a może w kolejce właśnie na starcie wieczoru po Kepsa. Keps to chyba najlepiej właśnie tak na afterze, tak na koniec nocy, żeby niedziela była udana, żeby się jakoś podźwignąć. Obiecałem wam nowości, no to proszę bardzo, lecimy. Jest też Travis Scott, który wraca w RMF Max w numerze Rhino.

0: Magic in the Air od ekipy Magic System, numer pełen mocy na sobotę, który warto zabrać też na ćwiczenia, no bo przecież do końca roku mamy już tylko 89 dni. Jeżeli ktoś w styczniu powiedział, w tym roku zacznę ćwiczyć, no to zostały niecałe 3 miesiące na uratowanie sytuacji. Jeszcze się zdąży zrobić formę, no może lekką na święta. Zostańcie z RMF Max, czeka Armin van Buuren, wróci także The Weeknd na Weeknd.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: I po reklamie.

Najpierw to był wielki hit, oczywiście zespołu ABBA, później gdzieś tam po drodze także ekipa Erasure i już w XXI wieku w klimatach eurodance'owych Sylwę. Przed chwilą takie klasyki na sobotę, Lay All Your Love On Me. Komu włączyły się wspomnienia? Tylko proszę nie płakać, wspominając jak to kiedyś było. Teraz posłuchamy, jak to jest i jak to będzie, naprawdę. Kiedyś to też będzie. Teraz jest, tylko z ich nowości na sobotę w RMF Max, Prima Donna.

0: Wersja z Matą jest po prostu jeszcze lepsza niż ta prawie najlepsza. Aich i Mata, Ring My Bell. No to skoro ten Brytyjczyk jest popularny w Polsce, to może Mata powinien też podbić brytyjskie listy przebojów? Trzymajmy za niego kciuki. Jest sobota, dzieje się w RMF Max. Za chwilę w Max Party Ed Sheeran, wróci też odświeżony klasyk Robin Schulz, Watermat, ich Take It Slow.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie
2: z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Poznań 93 i 5 FM.

0: Sobotę po 22. Przemek Grabowski z wami. Wasze ulubione kawałki. Sobotnie klimaty, taneczne bity, ale też najciekawsze nowości. Teraz rekordzistka Miley Cyrus, która bije się o rekordy na listach przebojów z Taylor Swift aktualnie. Wygląda na to, że Taylor akurat ją wyprzedzi, ale Miley Cyrus jest również blisko. Teraz jej nowość. Miley w numerze Bass Persuades.
1: Hity na maksa.
2: Max, let's go.

Wiadomo, uda nie kłamią. Nie chodzi o udka z kurczaka. Shakira, Wyclef, Hips Don't Lie. Głodnemu to kurczaczki na myśli. Pozdrawiam wszystkich, którzy w kuchni o tej porze. No wiecie, przy sobocie zazwyczaj kuchnia to jest najlepsze miejsce na imprezę, bo po prostu do zaopatrzenia i do baru po drinki bezalkoholowe, jasne, że tak, jest najbliżej. Zostańcie z RMF Max. Na sobotę na imprezę za chwilę Axwell. Wróci też Dua Lipa i Britney.

Przetańczmy całą noc. Ja się zgodzę z taką propozycją. Dua Lipa w RMF Max, Dance the Night. Można też całą noc przesiedzieć na smartfonie, nawet na TikToku. Przyznajcie się, kto czasami się zapomina, okazuje się, że tylko 5 minut na TikToku może łatwo zamienić się w godzinę. Szybko się zamienia, zrobili nawet badania. Wchodzę na chwilę i tracę czas weekendowo. No to zostawiamy smartfony na chwilę, przynajmniej na 10 minut. Macie taki sobotni challenge, może się uda. I słuchamy, co zrobił dla nas Marlon Hofstadt, jego I Like. Tak lecimy w sobotę w RMF Max.

0: Dopóki się nie znudzisz, Miu i Zalia. Numer, do którego bujemy się imprezowo. No i my się jeszcze nie nudzimy. Gramy, tańczymy dalej. Za chwilę Lumix, jego wersja Self Away. Czeka ekipa Meduzy, ale będą też taneczne nowości. Może kojarzycie już takiego DJ-a Ibena, może ktoś go śledzi. Jego największy hit to Heads i wraca w nowości All of My Love. To przed wami w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Poznań 93

mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Ja też nie mówię tak, nie mówię nie. Chciałbym też wygrać ten milion w RMF Max, ale ja nie mogę. Za to wy i przyjaciele możecie, tak, tak, tak. Wystartowała przecież w tym tygodniu nasza nowa zabawa i możecie wygrać u nas milion. No ja wiem, że w sobotę wieczorem taka kwota by się przydała, ale byłoby imprezowanie, wyobraźcie sobie, na jachcie. Całe osiedle można byłoby zaprosić, a może nawet jakiś taki mały jachcik, to sobie sprawić, przynajmniej łódeczkę. Szczegóły na rmfmax.pl, a ugraby w głośniku Ellie Oaks, czeka też Dainoro i Gigi D'Agostino.

Hey Brother na świętowanie weekendu. Taki klasyk Avicii i jego bity w RMF Max. Świętujmy pierwszy weekend października, bo wiecie, do Wigilii już tylko 82 dni. Brzmi daleko, ale jeszcze kilka weekendów i usłyszymy w końcu w sklepach Last Christmas, ale to jeszcze nie teraz. No przecież w tym tygodniu była taka fajna pogoda, tak więc to nie jest teraz czas na takie kawałki. Teraz jest czas na tego gościa, Sigala i jego niezapomniane melody.

Ciekawe, kiedy wróci do Łodzi, bo Alan Walker przyznał, że jego występ w Łodzi ostatnio był chyba najlepszym na jego całej trasie koncertowej. Alan Walker, Ava Max, sobotnia energia, jest moc i być może wrócą na miejsce pierwsze listy Hot Bands w numerze Fate. Głosujcie na rmfmax.pl, a ja w poniedziałek sprawdzę, co tam się wydarzyło, jak układają się wasze głosy i wrócę też z nowościami. Słyszymy się w poniedziałek od 18 w RMF Max. Życzę wam miłej niedzieli. Przemek Grabowski, cześć!

ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują beat

0: Chcecie spialać drift? Nie chcę, ona nie błaga. Więcej odjeżdża sama. Wreszcie tłukę butlo, krawężny księżyc i nos. Gęsta jak krew.
1: To jest nowość w